0: bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to jest cuisine.
2: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale, Edy, jedy?